0: Hallo.
1: Hallo.
2: My Hits Rock. Radio My Hits Rock. Verske je tana davan rock. Linkin Park. Bring Me the Horizon. Metallica je pajlu teze. Tueline rocki energia. My Hits Rock. Kuldav tīraitas DAB+.